Mathieu Magouin, Belgi mi obli. Na czas jest tak, nie? Ja do mnie obli.